0: Flavia M Gambocha. Namina bali mukalengelo. Flavia M bamwita Flavia M.
1: Super BJ Uganda.
0: Kobale kwanga kolinda bila bali mukalengela ngambya kaimba kavaira nachitende bankuza. Yegwe yanguza. Kanyumire wamune mikwano jange jona chakabi. Kobale kwanga koli Flavia M. Ena kuzo mwezi kumi na mwenda wikeja wikeja wikeja wikeja baby jaba tuja kusande ya wikeja baby jaba tugena kumela radio budu yona tulimutua tulimutua tulimutua miaka bimwe tano ya radio budu wetuve yo ngatude walala Shafiki Kayunga Mukabalo Gamboja linde nteka teka zija mgana Hale na baby jaba nebitunde bila nyewo Sunday ya wiki janga kumina muenda tujia wa radio budu yona.